0: Siedziałem w mojej parku, co? Ty. Nie polecha. Też się wykład. Ja odbiła, też się wykład.
1: Czuję.
0: Na co się radzicie?
2: Siur, do nocy, bo wykład to dobrze, ale...
0: Wiele, to ja nie jest tylko proszę.
3: Semblant fort absorbé. Et avançant, oui. Manteau de saison, un sac bleu. Nous marchons sur le même sol. Où à peu près? Un peu avant ou un peu après?